0: Kanal K Podcast. Niestety chomik nie może odpowiedzieć.
1: Henry Swarberg, Achtery Wachy.
2: La vida es bella.
3: Kompos.